Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa. Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.